0: In evo, super, danes.
1: Ej, aloh nekaj se zmenimo, dej, ko boš najbolj uživala za, kri,
0: ne,
1: za krič,
0: rekla, ne bom,
1: crazy shit.
0: Ne bom rekla, crazy shit, pa da fajn.
1: Dobre, okay.
0: To je pa tvoje, le, to je pa tvoje.
1: Pa pa kaj druzga, kaj druzga
2: za krič. Pa rečeš, da ženak
1: je junak. Ne, te ne, ampak kaj druzga, dej, za krič nekaj, no.
3: Probi ne umreti.
1: Ja, to začete.